głupiego leta. A mnie kucha z dlanie trecia, mała sojcia lawiczka, mała.